na drumi su Eradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete babuna Oni ni kwafu Ah, ayana bisi Ababa, abe Orita o, oh Jesus Ni atete babu Achi ni kwafu Pukunyi na babia wabi ya nchira nkawase Maka veri mama si The church of Pentecost over it

sin. Yesu din ni mono. Koto da ni na koto. Ma kwete me ni na pamu kase. Woni akine bo hene. Za woki ka wa. Za woki ka wa. Ata mo mi rafi o. U fata za woji. Aye yi. Adure bebre ne woni patrin. And you will come into. Now so that's what you know.